zakubuya inkomo khawuleza kanoko ufike apha ekhaya sihleli ngamandla.